0: Bet Radio.
1: Evo nam Boga mi i šerifa. Koliko plavo nebo je, idemo veselo.

0: Bet Radio.
1: Miško! Miško, jesi vozio 2 km vedanje kočinu?
2: Jesam. 2 km vedanje kočinu, majte.
1: Vozi, Miško! Vozi, Miško!